0: Amen.
1: Amen. Let you be happy.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.